0: Radio Velenje.
1: Dekle, svetli mi očmi, enake tebi ni, gori, gorilo bo, srci za te samo. Vso srečo ti želim, daj bo z menoj, ali z njim.